0: lecie, kurwa, projekt, stypendysta!
1: Wkur!
0: Jak mówiłem, Iskra wystarczy! By wybór! Patrz jak tańczy! Kur! Siocu!
1: Ale na nic twój zdrowy dystans!